Kiss FM.

Kiss FM.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na siódmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Droższe wypowanie i koniec podatkowych luk. Rząd podnosi akcyzę na e-papierosy do 50 zł. O uszczelnieniu systemu mówi Adam Szłapka, rzecznik rządu.
2: To jest z jednej strony ograniczanie dostępności, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
1: Projekt ustawy zakłada wyższy podatek wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Podwyżką mają być również objęte płyny do e-papierosów. Warszawa liderem krótko terminowego wynajmu mieszkań w Polsce, ale największy boom na noclegi przeżywa nieoczekiwanie Łódź. Liczba rezerwacji w sieci wzrosła tam w rok aż o 23%. Uważajcie na długie rozmowy z AI w pracy, bo otwarty przez cały dzień czat nabija firmom gigantyczne rachunki. Eksperci radzą, zamykajcie okno po każdym zadaniu.
3: Do połowy sierpnia w rejonie krakowskich Balicy drogowcy malować będą pasy. Trzeba uważać, a mowa o węźle autostradowym Balice 1. W Warszawie na S8 mamy remont nawierzchni, a na S2 zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Terespola w rejonie wału Międzyszyńskiego. Poznań, tu zwalniamy do 60 na godzinę w rejonie węzła Krzesiny.

poranek na Pomorzu i Podlasiu przelotny deszcz w okolicy Trójmiasta czy Helu, a w ciągu dnia popada na Warmii i Mazurach, Lubuskiem i w Wielkopolsce. Pod wieczór mokre drogi i chodniki synoptycy prognozują w Łodzi i we Wrocławiu. Na termometrach do 18 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku i Poznaniu, do 21 w Olsztynie i w Łodzi w najcieplejszej części dnia, a w Opolu i we Wrocławiu 22 stopnie.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 8. Ewelina Walczak, zapraszam. ZUS i Inspekcja Pracy wkraczają do pyszne.pl, bo pracę ma tam stracić aż 5 tysięcy kurierów. Jeżeli kontrola wykaże, że należał im się etat, firma ma wypłacić odprawy. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego szuka niesfornych turystów, prawdopodobnie z Holandii. W sieci krąży nagranie z ich nielegalnej kąpieli w Dolinie Pięciu Stawów. Brak szybkiego zgłoszenia mocno utrudnia namierzenie sprawców, przyznaje zastępca komendanta Straży Parkowej Grzegorz Lorek.
2: Będziemy również tam rozpytywać. Tak mówię, najlepiej jak informacja dociera do służb jak najszybciej. Wtedy jesteśmy w stanie coś reagować.
1: Za ten wybryk grozi 1000 złotych mandatu. A Wody Polskie proszą spacerowiczów o pomoc, bo rusza wielkie liczenie tam i nor budowanych przez Bobry. Zgłoszenia z nad rzek pokażą prawdziwą skalę ich obecności i uchronią wały przeciwpowodziowe.
3: Utrudnienia na Krajowej 90, dwójce między Słupcą a Wrześnią. Do końca wakacji trzeba zachować ostrożność i zdjąć nogę z gazu. To w związku z budową chodnika i ścieżki rowerowej. Jeśli zmierzacie do Olsztyna, warto pamiętać, że do miasta nie wjedziemy Aleją Warszawską. Z kolei jadącej siódemką z Radomia do Warszawy prace prowadzone są za Białobrzegami.

aktualnie 22 stopnie w najcieplejszej części dnia. Zobaczymy dziś na termometrach w Opolu i we Wrocławiu, do 21 w Olsztynie i Warszawie i 20 w Gdańsku oraz Poznaniu. Najchłodniej w Szczecinie, tam 18 stopni. W ciągu dnia przelotnie popada na Warmii i Mazurach, w Lubuskiem i w Wielkopolsce, a pod wieczór mokre drogi i chodniki. Synoptycy prognozują w Łodzi oraz we Wrocławiu. Pochmurno.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Ewelina Walczak, zapraszam. Państwo dokładnie prześwietli portfele medyków. Nowa ustawa pozwala śledzić ich zarobki bezpośrednio po numerze PESEL. Przepisy wchodzą w życie 5 sierpnia i mają ukrócić ukrywanie gigantycznych dochodów z kilku etatów naraz. Blik ma branie. W pierwszych miesiącach roku zrealizowano nim płatności na ponad 117 miliardów złotych. To średnio 8 milionów operacji dziennie, czyli blisko 6 tysięcy transakcji w każdej minucie.
2: W pierwszym kwartale 2026 roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 756 milionów transakcji.
1: Mówi członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności Katarzyna Matuszczyk. I na koniec zaskakujący bestseller w rosyjskich księgarniach. Powieść o totalitaryzmie znów bije rekordy popularności, bo drugą najchętniej kupowaną książką jest tam rok 1984 George'a Orwella.
3: Na Krajowej 70, Trójce, Kielce, Morawica zwalniamy do 40 na godzinę. Tam w szczycie ruch wahadłowy sterowany jest ręcznie. Warto pamiętać o utrudnieniach. Z kolei do jutra na katowickim odcinku A4 drogowcy kosić będą trawę. Mamy w związku z tym ograniczenie do 80 na godzinę. A na wylocie z Opola w rejonie Dąbrowy roboty drogowe.

Wieczorna pogoda nad Polską będzie się zmieniać. Najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, maksymalnie 22 stopnie, do 21 w Warszawie, Krakowie i w Katowicach i 20 w Gdańsku oraz w Poznaniu. Do wieczora nie zabraknie deszczu. Popada m.in. na Warmii i Mazurach, w Lubuskiem czy w Wielkopolsce, a pod wieczór synoptycy prognozują mokre drogi i chodniki we Wrocławiu oraz w Łodzi.

0: Twój głos, nasza antena. Wejdź na casting.radiokiss.fm.
1: Ej, no dawaj!
2: casting.radiokiss.fm.
3: Let's go.

0: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: To są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Przerażający raport NIK o dzieciach w sieci. Blisko 1/3 z nich regularnie zagląda na strony z erotyką. O przepisach, które wciąż leżą w szufladach, mówi Bartłomiej Pograniczny z NIK.
1: Przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
0: Nauka zajmuje dzieciom zaledwie 1% czasu w internecie, resztę pożerają media społecznościowe. Koszmarna fala upałów i pożarów na południu Europy. W ponad 40-stopniowym skwarze i potężnej suszy płoną lasy od Hiszpanii po Grecję. Z kolei w Polsce chłód odpuści dopiero w weekend, wtedy termometry pokażą 30 stopni. Sklepowe chatboty odstraszają klientów. Przez ich nieporadność aż 60% z nas porzuca swoje e-zakupy. Niedopracowana sztuczna inteligencja uderza w zyski sprzedawców.
2: Na 7 między Radomiem a Warszawą za Białobrzegami mamy ograniczenie do 80 na godzinę i remont nawierzchni. W związku z tym zajęty jest pas w kierunku stolicy. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż drogi S5 w rejonie Będkowa utrudnia jazdę z Wrocławia na północ. Tam mamy także ograniczenie prędkości i zwężenie. Trzeba zachować ostrożność. Do wieczora w prognozie mamy przelotny deszcz, który przejdzie przez Polskę. Pokropi głównie na Warmii i Mazurach i północy czy zachodzie Mazowsza. Podobnie w Lubuskiem. Mokre drogi, chodniki też w Gdańsku. Nie najlepsze warunki do plażowania, a także nad resztą wybrzeża Bałtyku. Tu, gdzie teraz świeci słońce i pochmurne niebo, w końcu wpisze się na listę obecności. Wieczorem pokropi również na Śląsku i w centrum. A do 20 stopni zobaczymy w Gdańsku, do 22 we Wrocławiu.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: FM.
1: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Władze Warszawy szukają tymczasowych mieszkań dla ponad 20 osób po tym, jak 20-metrowa topola przewróciła się na jeden z budynków na słynnym osiedlu Przyjaźń. Dach jest uszkodzony, konstrukcję bada nadzór budowlany.
2: Podejście poprzednich zarządzających było takie, że no jak spadnie komuś na głowę, to my jesteśmy ubezpieczeni.
1: Mówi Czesław Zamorski, mieszkaniec osiedla. Dziś dokładnie osiedla obchodzi 74. urodziny. Od 2 lat jest pod nadzorem Skarbu Państwa. W Rosji spadały dziś znowu ukraińskie drony. Zaatakowane zostały 2 kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej rosyjskim Amazonem. Wybuchły potężne pożary. Kilka osób zostało rannych. Na koniec okrutnie gorące dni. To nie określenie wojskowe, a meteorologiczne wprowadzone oficjalnie w Japonii na określenie upału powyżej 40 stopni. Pierwszy w historii taki ekstremalny upał odnotowano tam wczoraj i dziś.

22 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Opolu, Wrocławiu czy w Warszawie, 21 w Olsztynie i Łodzi, do 20 w Gdańsku i w Poznaniu. Do wieczora mamy w prognozie przelotny deszcz, który przejdzie przez Polskę, pokropi głównie na Warmii i Mazurach, a także na Mazowszu, mokre drogi i chodniki także w Gdańsku. Plażowanie nad Bałtykiem dziś także niestety może się nie udać. W Koszalinie 18 stopni.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.
3: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk i przypomina, pobór w Polsce nie jest zlikwidowany, a jedynie zawieszony.
1: Jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
0: Od stycznia mają być wprowadzone rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. Dyskoteka jako zgromadzenie publiczne. Władze Krakowa alarmują, że prawo o zgromadzeniach jest wykorzystywane do organizowania nielegalnych imprez, na przykład na rynku. Takich zgromadzeń nie można zakazać. Władze Krakowa apelują o zmianę prawa. Z kolei Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trwa sesja Komitetu UNESCO, który ma o tym zdecydować.

wieczora pogoda będzie się nad całą Polską zmieniać. Tu, gdzie teraz świeci słońce, później może pokropić, a na termometrach od 18 stopni w Szczecinie do 20 w Gdańsku i Poznaniu, 21 w Łodzi czy Krakowie i 22 w Opolu oraz w Warszawie. Sporo słońca dziś na południowym wschodzie czy na Dolnym Śląsku, a nad morzem, no, plażowanie może się nie udać za sprawą pochmurnego nieba i przelotnego deszczu.

0: Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy? Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Rząd szykuje rewolucję na kolei i zapowiada budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
1: Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
0: Mówił dziś na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier Donald Tusk. Sieć ma powstawać przez kilkadziesiąt lat, głównie z pieniędzy unijnych. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym, a śledczy jak do tej pory nie przesłuchali Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiS i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby. Ich zdaniem Koalicja Obywatelska chce aferę zamieść pod dywan. W PiSie też odliczanie do końca ultimatum, jakie szefostwo partii dało tym, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra do północy mają wybrać albo jedno, albo drugie.

0: JM, Radia Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy za atak na dwie 13-letnie dziewczynki z Ukrainy. Kobieta miała je uderzyć za to, że mówiły w swoim języku. Pokrzywdzony został też chłopiec. 26-latka ma policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i do placu zabaw w Legnicy, na którym w piątek doszło do ataku. Grozi jej 7,5 roku więzienia. We Wrocławiu streetworkerzy pomagają młodym ludziom, odwiedzają regularnie skateparki, boiska i okolice galerii handlowych i widzą problem przemocy.
1: Jest dużo ksenofobii i nienawiści wobec przedstawicieli innych narodowości.
2: Nasi streetworkerzy są coraz bardziej rozpoznawalni, mają też oznaczone stroje.
0: Mówi Ruslan z Ukrainy, jeden ze streetworkerów, i Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Półmetek wakacji coraz bliżej, a w szkołach brakuje nauczycieli. W całym kraju jest aż 20 000 wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.
1: Hey, it's Paul. Good fucking luck. You're on your own.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: to są newsy na 15 Ula Harciarek. Zapraszam. Zaczynamy od prognoz synoptyków. Niższe z Nadbałtyku ma przynieść przelotne opady deszczu i burze, nawet z gradem. Do tego silnie powieje do 70 km na godzinę. A teraz radość PKP Intercity, bo pobiło frekwencyjny rekord. W pierwszym półroczu przewiozło ponad 44 miliony pasażerów, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
1: A rekord padł 7 czerwca, kiedy przewieźliśmy 346 tysięcy pasażerów w ciągu jednego dnia.
0: Najwięcej podróżnych było na trasie Poznań-Szczecin. Jeszcze dobra rada, nie róbcie deserów z mrówek, a na pewno nie w Korei Południowej, bo tam właściciel restauracji miał w menu sorbet z dodatkiem tych owadów. No i teraz grozi mu rok więzienia.

0: to są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Uważajcie na wideo rozmowy. Wykorzystują je często przestępcy. Podszywają się pod policjantów. Ostrzega Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
0: Najlepiej po prostu przerwać rozmowę. Niebezpiecznie jest też nad polskim morzem. Są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Dlatego ponad 120 kąpielisk wprowadziło zakazy kąpieli. A w USA niektóre modele sztucznej inteligencji OpenAI wymknęły się spod kontroli i spowodowały atak hakerski. Jak informuje firma, programowi udało się wydostać poza wyznaczone granice.

0: Iwona Wyciślok, zapraszam na początek na 71. urodziny Pałacu Kultury i Nauki. To dziś, a jak urodziny, to impreza. Na gości czekać będzie urodzinowy tort, będzie koncert, a zaraz potem bezpłatne silent disco na Placu Centralnym. Dziś teraz widokowy będzie otwarty do godziny 23. Będzie więc można rzucić okiem na wieczorną panoramę Warszawy. Pitbull wraca, już jutro rozgrzeje Stadion Narodowy. To koncert w ramach europejskiej trasy koncertowej I'm Back. To będzie fuzja muzyki, świateł i efektów specjalnych. Było coś dla duszy, to teraz coś dla ciała. Jeśli jesteście skowronkami, to możecie się wybrać na organizowane w warszawskich parkach weekendowe targi śniadaniowe. Z kolei dla nocnych marków w weekendy na peronach nieczynnego dworca Warszawa Główna otwiera się nocny market, czyli street food z różnych stron świata.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Drogo na stacjach paliw w Polsce. Ceny w tydzień wzrosły o kilkadziesiąt groszy na litrze. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena diesla. Ale i tak mamy nieźle, bo według Eurostatu Polska jest wśród krajów z najniższym wzrostem cen paliw w Unii. Największe podwyżki odnotowano w Bułgarii, na Litwie czy w Rumunii. A na koniec impreza w Pałacu Kultury w Warszawie, bo dziś obchodzi 71. urodziny. Zaprasza prezes zarządu Pałacu Katarzyna Osowiecka.
2: O godzinie 17.30 zapraszamy mieszkańców na tort. Po godzinie 19.30 silent disco.
1: A teraz widokowy jest dziś dostępny aż do 23.00.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio
2: Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: FM. To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Są zarzuty za pobicie mężczyzny, który stanął w obronie obywateli Indii. Wcześniej podawano, że stanął w obronie ukraińskiego nastolatka, ale ta informacja się nie potwierdziła. Dwóm sprawcom grozi do 5 lat więzienia. Polską kolej czeka modernizacja. Rząd zapowiada budowę 1000 kilometrów nowych torów, po których pociągi będą jeździły 250 kilometrów na godzinę, mówi Piotr Rachwalski z zarządu Portu Polska.
1: Jeśli chodzi o zakres inwestycji w nowe linie, to w zasadzie w tej chwili takich planów nie ma żaden kraj.
0: Ta ogromna kolejowa sieć będzie budowana przez kilkadziesiąt lat. I jeszcze Grecja, która zaostrza przepisy w sprawie elektrycznych hulajnóg. Osoby, które nie mają ukończonych 17 lat, nie będą mogły z nich korzystać, a pozostali będą musieli nosić kaski i mieć obowiązkowe OC.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

Jesteśmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

0: DJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio
3: Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: Yes.
1: Autopromocja.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu! Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na castingradiokiss.fm.
2: Casting.

XFM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś zostawi.

0: Drops and bangers.
1: Саме хіти.
2: Kiss FM.
3: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

w studiu wolne miejsca? Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Wersja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012,

0: wciąż czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron robić muzę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swym strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.
1: Drops and bangers. Play this loud. Drops and bangers.
2: Kiss FM. Radio Kiss FM.